0: Mr. Big to be with you na asfaltu, nič kaj tazga, etko?
1: Nič posebnega,
0: nič 80, mogoče... 22, 55, sporošte pa bo, javo naprej.
1: Srečno.

0: Tas bija tas Bodno mesto Atlantis.
1: Tisto mesto je zakon!
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palanča BTC.